Gdzie z bolny spał? Wysoko pierdolisz wołom, tylko macza pitra łapy wołom. Parpur Manoranjan Sahit Matraru 999 mai Dish Home ko FIFA World Cup 2026 season pass linuhos ra paunuhos 15 din dekhi 3 mahina samma sampurna channel herne package bonus yadi ajai linu bhayeko chaina bhane ajai najikai ko dealer dai marfat wa Dish Home ko customer support 01421766 ma